0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.